Kansas, Uros, Raido, Soulo, Naudis, Teiwas, Raido, Isa, Purisas, Uros, Raido, Soulo, Naudis, Teiwas, Raido, Isa, Purisas, Uros, Raido, Soulo, Naudis, Teiwas, Raido, Isa.